0: oni len na blúd.
1: Tak už nebele nište, tak oni len na blúd.
0: Razmazil som